Tak więc kochanie, witaj milutko, witam cię serdecznie, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, buziaczki, zdróweczka i czego tam sobie zażyczysz. Kolejny oczywiście utworek dla ciebie, specjalnie ode mnie.

tak więc kochanie, tak jak obiecałem, tak oczywiście zagram i gram specjalnie dla Ciebie. Także dziękuję, że weszłaś. I kolejny nuciek dla Ciebie.

thank you for a tutti and bye bye DJ Michione, let's go. Go play music. Bye. I jeszcze raz, kochanie, wszystkiego najlepszego z okazji urodzinek. Dużo zdróweczka. No i żeby było dobrze.